in Manu Chao, Viajando por el mundo. Je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok 90. Številka 2, prihaja Magnifico vs. DJ Time, Silvia in S Club 7, Don't Stop Moving.

Še en latino temperament, za poletje, topic, Becky G, sorry, papi, ta ta ta ta ta ta ta ta. Evo, tri mesece nazaj, David Guetta, Jennifer Lopez lansirata svojo uspešnico. 14 dni nazaj,

0: Salomon. I ti si s nami.
1: Están escuchando la música más fuerte, to je glasba z najmočnejšim ritmom vročega latina. Na 15. mesto naše lestvice je Reality, Por si muero mañana.